Tisirole angia pana avareke kapitwa gwane kera hena no udigu wa karasi wale tunazumisa kukora vareti ito sigongi setu sopo muhoho ito simpagwa setu sopo muhoho.